dziewczyny, wiem, że cię ryła gęsto, dacę, Pragę starkie kanały, ruchowa gana. Na belku le, wiem to Pragę starkie kanały, cię wikana. Rosara worwes, a to, wszystkie sabar, cię gana. Karbony worwes, a to. Ha belku le, deshe, abala gana, jeni, widziem, że darbony worwana. Gana, ciała, belku le, ciała, maro, gana, dyrzut, farmeszkie do, ciała, gana, bichita, ciała, we. Na belku le, rosara worwes.